stał tą myślenką zadarzyć. Każda mińca ma dwie strony, aż jedna z nich już nie chce ranić.